0: bra bo be wie wo yie wo pɛsɛ wo so bɛyɛ mp ne bi bankman gya ne bi dc ne bi a ɛ ɔbuo ne anidie ne ahobrahyeɛ fanante wate abayɛ fanante nti meho ɔbaa bi no yi a yɛno m'ani gye ne ho
1: mmɔfra ho bra
0: se mmɔfra
1: saa
0: na mo mmɔfra nso
1: moba monhyɛ onyankopɔn ase
0: saa na mo mmɔfra momfa mo ho nhyɛ wo ase bɛ wo sɛ ma ba ɛneyɛ baa wowia bia jeremia 50 hɔ ma me ɔse saa mmɔfra nso
1: mohyɛ
0: mmɔfra mpanimfo ase
1: na monso mo ho mo ho
0: na monso mo ho mo ho
1: na momfira ahobraseɛ
0: na momfira deɛ
1: ahobraseɛ
0: ahobraseɛ yɛ ntoma abɔfra wokɔda a yɛ afa fira ahobraseɛ ɛyɛ ntoma yɛka sɛ obi bra ne ho ase a wɔyɛ sutie panyene tu nofoɔ a ɔfa obia sotie no babrabɔ
1: ɔsemo
0: wanka sɛ wowiawia mohomoho na wokɔda bɔde na wowiawia panse nyinaa wobɛte bɛyie bɛte bɛyie ɛwiawia nkɔfoɔ mmereke wɔ nkɔfoɔ adaka mu nkɔfoɔ pink mereke no awo sa da koro bɛsaa saa saa saa saa saa wobɛkɔ akɔ sa deɛ ne didi te agu mu ɛhɔ na wobɛwo sɛ wiase yɛmmienu ɛnɛ nkwala aba no adwombɔ ne wɔ mu tirim ɔhwɛ no se yɛwiawia ne mmereke a ɔbɛtumi de paneɛ afo didi ti na ɔde ahyɛ mereke no nkyɛn mu na wafo agu mu na ɛsi hɔ woba a wode prɛg wobɔ so po gyale num tɔmtɔmtɔmtɔmtɔmtɔm na wodi wie a na wobɛhu sɛ yes sɛ wiase bɔne nyɛ kɔla ketekete wayɛ wo nsa tentententententen ɛfie na wowia so wowia wo maame de to hɔ wofa wo boyfrɛ wofa anim wode ahwɛ mu jeremia 50:31-32 se
1: 50:31-32
0: ɔhantani hwɛ
1: me ne mmoa nya
0: gye yɛtunofoɔ a wɔmfa no bible sɛ onyankopɔn so wɔne wo na anya
1: awurade
0: asɛm nie
1: woda
0: brɛ
1: ahantani bɛsu nti
0: ahantani akora biara ɔmmuaɛ

0: woyɛ aberanteɛ na sɛ wosi so na sɛ wonya sɛ wotena wisa mfa nsɛm so da sɛ wode nkɔkɔ yere bɛyɛ wɔ adwuma
1: ɛna wode mfa nka wo kora
0: nhyira nka awurade
1: amen.
0: Aberanteɛ bi kɔɔ prison baeɛ na ɔno ana damfo no wawale ne yere yɛawerɛho sɛm papaapa tie ne yie paa
1: kane nyinagya
0: aberanteɛ ne free prison baeɛ no yɛyii na wopaeɛ na ɔfo no wafa ne yere nima berɛ a wɔmu sankore ɛna wɔ mu nyina baako yɛkɔsie yɛnti ne mmienu nte regin so ne ntra adwira kɔ baako yɛkɔsie n'asemfo su ne titee nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ɛna baako nso yɛkɔsie no wɔ yɛfrɛ ne sɛ akuapem side hɔ kuro baako fiɛ wɔfɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase